0: tanana nla tanana panalazy tanana mandewasy tanana tsimiskrety tanana tsimisbety
1: opira de opoet.

Malmeza raha mbola misy, malmeza fa mila pisy, nefa tsisy aza tsy tambiny, malmeza aza miandry tambiny.

manome za famila pisy efa tsisy aza tsy tambiny manome za miandry tambiny yeah, ka